0: FM kokeshet ne indoi eng borietap Kalenjin.
1: Emo FM kigeny kiamut kila kikorun ako tun koin emo.